Ashik bach avtio ke kalis tu ke vino, shkon hul mach shkon piltea, shkon ke tznaxven, shi kalu, kichum, chik ani kun atzen kalis ten chik eli, te chik el shi aka hun lishte alish ambil, ach kel til kirche shkirch nim ke shal ten nachs bil il, bin chank vichalu ten noble way, Señor mío, Dios mío.